Dzień dobry. Wizlukacja Radia Rozwoju. You're listening to Evolution 107.9.